święta jestem, parecyja, szybutera, szesława, a tato uryścia, piwo i szacun, mój duch, a